chcę ty oszczego, bardzo. I chcę ty oszczego, i chcę lewata tu z mano. A kiedy tylko ten kargę, czapę, a ci kontent, chcę, ale was rachę.